0: Samuye mroi.
1: Wadoka kunja, wadoka kunja. Tiripakati pakumala kwa sumana. Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze.